С jeseni kad bagrem opadne, potera me maler, šta god počnem, propadne.

poznać mnie. Ja się żyję i mam prawo. Ja sam rektor powstałem, bo mam powstać nikt bliższe i sam swe. Niech Pan